0: Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Za litr benzyny nawet 7 zł. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbije się na polskim tankowaniu. Pierwsze przejazdy we wrześniu. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek z udziałem Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna zginął podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu. Spadł z wysokości 200 metrów. Ratownicy dostali wezwanie o pomoc dla 40-latka wczoraj wczesnym popołudniem. Służby zaalarmowała jego partnerka po utracie kontaktu. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami. Nie mieli odpowiedniego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Na miejscu okazało się, że mężczyźnie nie można już pomóc. Partnerka tragicznie zmarłego Polaka została przetransportowana do Starego Smokowca. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr, tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Pogarsza się sytuacja na światowych rynkach, co na pewno odczują nasze portfele. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran. Ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. A o tym, jak to się przekłada na tankowanie, już teraz Michał Rawa.
1: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularna ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20
1: groszy. Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK-u postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Już można planować wycieczki. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Przejazdy zaplanowano na wrzesień. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic.
6: Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować po małopolskich torach. Przejazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku mamy pełną frekwencję na wszystkich przejazdach.
0: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które organizuje przejazdy. Pierwszy kurs po wakacjach 5 września.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już zamykamy drzwi i odjeżdżamy z porankiem. 4 minuty po godzinie 6:00.
8: Dzień dobry.
7: Jak dzieci? Dzień dobry.
8: Kasia Kozimor,
7: Tomek Walaszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: 13 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje wtorek, dzisiaj mamy i to jest 14 dzień lipca.
1: I ja znów mam zagwozdkę, czy to jest Angelina, czy Angelina, ale obu paniom składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Poza tym Bohdan, Damian, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamil, Kosma, Marcelin i Wincenty obchodzą dzisiaj imieniny.
0: A urodziny świętuje Teresa Lipowska, polska aktorka.
1: Między innymi. Wszystkiego najlepszego, 13 minut po 6, czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.

0: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
1: Gdybyśmy mieli zatrzymać się nad naszym życiem jako osoby wierzącej, to mogłoby się okazać, że ciągle w tym życiu poszukujemy jakiejś cudowności. Ciągle oczekujemy jakichś cudownych zdarzeń, które powinny dokonywać się w moim życiu. A Ewangelia mówi nam zupełnie co innego. Kilka dni temu nawet czytaliśmy, że Jezus obchodzi miasta i wsie i tam dokonują się cuda. Jezus dokonuje cudów w codzienności. Nie stwarza jakiejś otoczki spektakularności. Jezus działa w codzienności. Korozajn, Betsaida, Kafarnaum. To niestety mogą być moje miasta, które ciągle wymagają czegoś ekstra, czegoś wybuchowego. A Jezus działa w codzienności.

0: bagietka i ser pleśniowy. Taki mam pomysł super. Na śniadanie.
1: Dobra, do tego jeszcze kawa.
0: Kawa, no.
1: Z mlekiem. Żeby sobie tą bagietkę można było tak wcisnąć. Tam.
0: Tak, i berecik tak troszkę na bok. Dzisiaj 14 lipca o tym pewnie Francja. Artur Moczarski jeszcze powie, nawiązujesz. Ale Francuzi świętują. Tak, oni
1: zdobycie Bastylii.
0: Szturmowali Bastylię. Ile to tam... 200 kilkadziesiąt lat temu, ale cały czas to jest ich narodowe święto, więc dzisiaj możemy też, chociaż ja to nie lubię tej kuchni francuskiej z tego powodu, że oni rano nic nie jedzą prawie,
1: tak,
0: a obiadają się na noc. Tak.
1: No właśnie, także to zupełnie nie nasze ogienko żywieniowe jest.
0: Ja się budzę głodny, jak to można być Francuzem?
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie.
0: O, a dzisiaj Francja gra z Hiszpanią.
1: Co ty powiesz?
0: Na mundialu.
1: Oj, ciekawa jestem, bo to takie, wiesz, no, będę kibicować, o której w nocy będą grać.
0: 21, tak.
1: A, to może
0: jutro ci powiem wynik. Jaki był.
1: Możemy się tak umówić. Czas na wiadomości, w skrócie i prognoza pogody w Radio Plus 28 minut po 6.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek warmińsko-mazurskie, tamtejsze służby wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku na trasie Szczytno-Stare Kiełbonki. Wieczorem w miejscowości Zielonga zderzyły się dwa samochody, zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Iran ostrzelał dwa tankowce w cieśninie Ormus, jedna osoba zginęła, osiem zostało rannych, donosi Ministerstwo Obrony Emiratów Arabskich. Według resortu ofiara śmiertelna i sześciu poszkodowanych to obywatele Indii. Pozostali dwaj ranni pochodzą z Ukrainy. Tankowce zostały zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Na statkach wybuchł pożar, ale został już opanowany. Najlepszy strzelec polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, były piłkarz Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony, rozpoczyna prawdopodobnie ostatni rozdział w bogatej karierze klubowej. Dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi także na konferencji prasowej razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7, my z wami od samego rana. No od 6, no.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: O tym, czy Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie to dobry pomysł.

0: Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, uroczyście ogłosił pan, nazywany swego czasu Słońcem Peru. Wczoraj błyszczał, choć minę czasami ma marsową, ale to już z powodu wewnętrznej polityki. Sam tego chciał, polityczna grawitacja ściągnęła go kiedyś z Brukseli. Stan nieważkości wśród 12 gwiazdek zamienił na naszą ciężką atmosferę. Choć kosmosu wciąż mamy sporo, politycy różnych opcji co chwila wystrzeliwują na orbitę, duża część Sejmu to spadające gwiazdy. Zawsze wcześniej zabłysnęły, także wyborca w myślach wypowiadał najróżniejsze wyborcze życzenia. A i tak tej drugiej, ciemnej strony polityki na co dzień nie widzimy. Oczywiście jest też dużo czarnych dziur, a najważniejsza nazywa się System Ochrony Zdrowia. Tak więc Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce to dobra lokalizacja.

0: Kocham cię życie, Edyta Geppert na antenie Radia Plus. Warto sobie tak rano zaśpiewać.
1: No, a co
0: a wieczorem jeszcze bardziej.
1: No, podsumowując cały
0: tak
1: dzień.
0: Jest.
1: Ale na razie podsumujemy to, co 14 lipca zdarzyło się w historii. Artur Moczarski opowie m.in. o tym burzeniu Bastylii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 lipca 1789 roku garstka Paryżan zburzyła Bastylię i tak rozpoczęła się rewolucja francuska. Tego dnia w roku 2009 zmarł Zbigniew Zapasiewicz, znany polski aktor, a 14 lipca 1614 roku w Rzymie zmarł patron chorych, lekarzy oraz pielęgniarzy, święty Kamil Delely. Był bardzo późnym dzieckiem swojej matki, ale omal nie przegrał życia w karty, był bowiem także żołnierzem i długo niepoprawnym karciarzem. Trafił na bruk, potem tułał się po Italii i żebrał pod kościołami. W końcu trafił do szpitala, ale po to, by leczyć i pocieszać innych. Przeżył tam nawrócenie, został administratorem lecznicy, a dla pomocy chorym w wielu innych szpitalach powołał nowe zgromadzenie zakonne Kamilianów. 2 lutego 1892 roku we wspomnienie nawrócenia świętego Kamila Włoszka Józefina Vanini wraz z dwiema innymi kobietami przywdziała szkaplerz karmelitański z naszytym na nim dużym czerwonym krzyżem, jaki noszą Kamilianie. A 19 marca założyła pełny strój zakonny. Jednocześnie przyjęła imię Maria Józefina. Nowe zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone 21 czerwca 1909 roku, a Maria Józefina została ogłoszona świętą 13 października 2019 roku przez papieża Franciszka.

0: Jak ognia staramy się unikać tematów politycznych na naszym profilu facebookowym, żeby tam się ludzie nie pokłócili, bo w internecie to ludzie lubią sobie czasem nawrzucać, czasem też mam ja ochotę jakiś gorący komentarz
1: wrzucić.
0: Dlatego
1: wrzucamy kotki i pieski.
0: Tak, ale dzisiaj wyjątek zrobimy. Będzie politycznie, ponieważ pojawił się idealny kandydat. Rick Astley. to po angielsku trochę ten mem, który się zaraz pojawi na naszym profilu facebookowym, ale on will never give you up, tell
1: make
0: a lie.
1: Make you cry i tak dalej. Say goodbye.
0: No, czyli on nigdy cię nie skrzywdzi, on nigdy nie sprawi, żebyś się nie poddawał, nigdy nie powie do widzenia.
1: Nigdy się nie ucieknie.
0: Tak, nie okłamie cię nigdy.
1: Okłamie,
0: to idealny kandydat, no głosujcie na Ricka Astleya, proponujemy.
1: I nie zrani.
0: Chyba, że macie innego muzycznego kandydata, no o tym to możemy się pokłócić.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.

0: Radio Plus.
1: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania odrzucony jest decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zapowiada kolejny ruch. Rosyjskie rakiety nad Kijowem. W czasie ataku w Paryżu naradzali się sojusznicy Ukrainy. Nie tylko wybitny astronom. W Toruniu zdjęcia do filmu Kopernik, oblicza nieznane. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
2: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
3: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
2: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
4: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
2: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
1: Zbigniew Ziobro był wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy na miasto spadły pociski balistyczne. Te wznieciły pożary w kilku punktach, ucierpiała m.in. szkoła i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataków doszło kilka godzin po spotkaniu koalicji chętnych.
5: W spotkaniu
1: wzięło udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął także udział premier Donald Tusk. Kto na rzecznika praw obywatelskich? Dziś w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na to stanowisko, a ubiega się o nie zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i kandydat PiSu Adam Borowski. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021, kończy się 23 lipca. Puma schwytana w Zachodniopomorskiem trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
6: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
1: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu. Nadal nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę i jak znalazło się w lesie.
6: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia. Dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
1: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbom.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mikołaj Kopernik nadal zaskakuje, przekonują twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane. W Toruniu trwają zdjęcia do produkcji, która pokaże słynnego astronoma z zupełnie innej, bardziej osobistej perspektywy. O przygotowaniach do filmu reżyser Sebastian Bartkowski.
7: Przygotowujemy się już drugi rok do tego filmu, starając się bardzo rzetelnie przygotowywać bazę źródłową, to znaczy korzystać z bazy źródłowej. Pomaga nam wielu kopernikologów, najlepszych w Polsce, udało nam się do tego tematu i do tego projektu zaprosić. Tak więc myślę, że merytorycznie będzie to naprawdę coś wyjątkowego.
1: Mikołaja Kopernika zagra Mariusz Drężek. Premierowy pokaz w dniu urodzin słynnego astronoma 19 lutego. A my sprawdźmy, co nowego w pogodzie.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Słyszałaś o kimś takim? Kopernikolog?
2: Nie, nie słyszałam.
1: A jest ich wielu podobno.
2: No dobrze.
1: No dobra, to teraz będzie europeistyka, bo zespół Europe już za chwilę w Radiu Plus.
2: I matematyka, bo Final Countdown. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: 140 km po górach. 140 przez tydzień. Po Tatrach Wysokich, po
1: A
0: słowackiej stronie.
1: Jak to rozłożyć? No to można by było pobrykać.
0: Ale to piesek, to nie człowiek.
1: Jak to piesek?
0: No pies się błąkał
1: ale
0: po górach.
1: Sam?
0: No sam właśnie się zastanawiali ci wszyscy, którzy się szlakami opiekują, co ten pies robi. On podobno na noce schodził w dolinę, a później wracał rano znowu na szlak. Według tych, znaczy ochrońców praw zwierząt, ja nie wiem, o jakich prawach mówimy, zwierzę ma prawo do wędrowania. No, no ale dobrze, no. Zwłaszcza pies do włóczenia się. No, ale zdaniem obrońców praw zwierząt, on był niebezpieczny zarówno dla dzikich zwierząt, bo to wiadomo, że w Tatrach Wysokich
1: jakiś
0: są różne takie...
1: jednak mimo obcy gatunek.
0: A po drugie dla turystów, chociaż to akurat się nie jest zgodne z prawdą, bo on podchodził do ludzi, łasił się, ale później uciekał, gdy go chcieli złapać.
1: W końcu udało się klatkę... kiełbasę by wziął, ale pogłaskać się nie dał.
0: Tak, znaczy pewnie dałoby się, ale nie żeby go złapać. Klatkę w końcu zamontowano, on wparł w tę pułapkę i odłowiono
1: no
0: psa.
1: No i co? I teraz pies nieszczęśliwy, no.
0: No nie wiem, co on tam... Może go nad morze zawiozą. Tam fajniej chyba jest na plaży niż w górach.
1: Nie, ja teraz proponuję, żeby jakiś wędrowiec go przytulił i razem, żeby wędrowali. To zawsze we dwójkę razie.
0: O, to tak.
1: I to by bardziej, było fajnie. Że... pies by merdał ogonkiem, turysta byłby zadowolony, że ma towarzystwo.
0: A pies dostał już imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich.
1: Pięknie. No dobrze, ja cały czas apeluję i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Znaczy, że będziemy mógł dalej sobie chodzić i spacerować.
0: Na szlaki. Może na nie szlaki. Te konieczne, które są parkami narodowymi, ale
1: taką
0: inne.
1: Wizytówką będzie szlaku tam od
0: może
1: razu
0: i tak,
1: tak dalej i tak dalej. Można od razu kartki zrobić, pocztówki, koszulki, bo zarobić na tym jeszcze.
0: Ty to masz łeb.
1: Przepraszam, rozpędziłam się. Savage Garden za chwilę na antenie Radia Plus. Jest kwadrans po 7:00.

0: Ma 492 lata.
1: Anna Maria?
0: Nie, drzewo. No. W Beskidach, niedaleko wsi Wielkie Karlowice, przy granicy ze Słowacją, naukowcy odkryli najstarszy znany buk w Czechach. Mhm. Wyrosło na początku XVI wieku. No i jest starsze od poprzednio odkrytego o 21 lat. Taki staruszek zaraz będzie miał 500 lat i stoi. I jest nawet Instytut Badań Krajobrazu i Ogrodnictwa Ozdobnego. Mm-hmm. I ono się zajmuje tym drzewkiem teraz. I nie spodziewało się to ten zespół, to znaczy ten instytut takiego znaleziska.
1: Ciekawe, piękna w jakiej rzecz. Jest formie mm-hmm. i ciekawe, ile osób potrzeba, żeby objąć takiego buka.
0: No właśnie, a gdyby jeszcze ten buk mógł opowiedzieć niejedną historię, to by dopiero było. Stale rośnie i niezmiennie w tym samym miejscu i tyle pamięta, że ho, ho, ho, ho, ho.
1: No dobrze, to mamy kolejną atrakcję, też turystyczną, żeby
0: no tak,
1: pojechać i zobaczyć. Daleko Czechy można się wybrać, jak ktoś na południu jest akurat.
0: To co, teraz Vaya con Dios, na antenie Radia Plus, bo my idziemy prosto w stronę słońca, mam nadzieję, ale o pogodzie to za chwilę w wiadomościach w skrócie na antenie Radia Plus o 7.30.

0: Rick Astley na prezydenta, naszym kandydatem dzisiaj na profilu facebookowym Radia Plus. Popieram, napisała Izabela. Dzień dobry wszystkim. I też Renata napisała Rick Astley Rules.
1: No dobrze, a to teraz na antenie Radia Plus Rules wiadomości, czyli pora dowiedzieć się, co dzieje się wokół nas na antenie Radia Plus, jak zawsze o 7.30.
0: Popieram. Oh.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest sprawa, Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności dotyczące patologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Złożyła też zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Portal Zero opisał przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuraturę. W wiadomościach: Wenezuela, wśród osób uratowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jest poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. Mężczyzna był ścigany od 47 lat. Luis Maria Olalde ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu w 1979 w kraju Basków na północy Hiszpanii. Zginęło w nim dwóch żandarmów. Mężczyzna został wydobyty spod gruzów zawalonego budynku. Zginęły jego żona i wnuczka. Hiszpania będzie się teraz domagała ekstradycji Olalde. Rekordowe fale upałów za oceanem zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów. Niebezpieczna pogoda rozciąga się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie odnotowało bardzo wysokie temperatury, sięgające 46 stopni, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje co najmniej dziś i jutro, ale zagrożeniem są także burze napędzane ekstremalnym ciepłem i wilgotnością powietrza. Te mogą przynieść niszczycielskie wiatry o prędkości ponad 110 km na godzinę.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku 25 minut już tylko zostało do godziny 8, jeżeli dla kogoś 8 jest ważną godziną, bo na przykład zaczyna pracę.
2: Tak jest, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Do godziny 9 jesteśmy z wami, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A teraz Tina Turner.

0: Dość z tym kiczem. Magnesy wyrzucamy, ciupaki też nie bardzo się sprzedają. Znaczy sprzedają się, ale ich nie będzie i będzie ładnie i będzie lokalnie. I ma być rękodzieło.
1: No dobrze, to co będzie sprzedawane?
0: Pomysł jest taki, żeby w Zakopanem trochę więcej było takiego lokalnego kolorytu.
1: Nie made in China.
0: A mniej takiego dziadostwa, które tam się kłóje. I zabawki, jakieś chodzące pająki różne, samochodziki i tak dalej. To nie. Ale okazuje się, bo to pomysł władz Zakopanego. Okazało się, że przeprowadzono przetarg i... No. Nie wpłynęła żadna oferta.
1: Jak to nie
0: wpłynęła? Znaczy nikt się nie zgłosił, że chce z czymś takim handlować. Znaczy rękodziełem.
1: Skarpety własnej lokalnymi. Roboty na drutach robione na przykład.
0: No nie, właśnie
1: fełny,
0: okazuje się...
1: Które gryzą niemiłosiernie, ale zdrowe są.
0: Ale nie, ale to jakoś tam sprzedają. Chodzi o takie stoiska z rękodziełem takim lokalnym.
1: Ja z rękodzieła takim... bunt lubię i ten oscypek też.
0: Jeśli to możemy zaliczyć, ja też bardzo lubię.
1: No,
0: tak.
1: No, rękami wyciskają.
0: To trzeba patrzeć, czy to oscypek, a nie scypek jakiś.
1: Są przecież, no.
0: W każdym razie, no na razie ta walka z kiczem takich straganów w Zakopanem się nie udała. No każdy lubi sobie magnesik kupić, prawda?
1: Nie, no magnesik

0: To jeszcze ujdzie, no. Mm-hmm. Są tacy, którzy zbierają, no to przecież...
1: Na lodówkę.
0: Kubeczek z napisem Zakopane 2026.
1: Coś tam o bacy na tym kubeczku.
0: O bacy też, tak.
1: No dobrze, no, trzymamy kciuki, bo warto...
0: Ja gastroturystykę bardzo lubię, także wszystko, co się z jedzeniem kojarzy, to...
1: No to tak, ale to akurat nie jest przejaw kiciu, no.
0: No nie, absolutnie. Właśnie idę, mu podpowiadam, że w tym kierunku bym poszła.
1: No to trzymamy kciuki, żeby to się udało, żeby tych stoisk z badziewiem było mniej, a naprawdę takich lokalnych, fajnych wyrobów, które są prawdziwą pamiątką z Zakopanego i nie tylko z polskich gór. O. I z nadmorza też, bo nadmorze co się dzieje? Proga, pani.
0: O, proszę pana. No dobrze, to już nie podpowiadamy, tylko zmykamy, bo za chwilę Madonna, La Isla Bonita i Bacara. Yes, sir, I can boogie.

0: Pakara w Radio Plus. Za 4 minuty będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A dzisiaj nawiązujemy do daty, spoglądamy w kalendarz. 14 lipca, o tym już przed 7 wspominaliśmy, że Francuzi dzisiaj świętują. Więc my przy tej okazji spytamy, co francuskiego lubicie najbardziej.
0: O, zupa cebulowa może być.
2: Cebulowa francuska jest?
0: No jest.
2: 691-141-141, tych kuchennych rzeczy to można by wymieniać, ale nie musimy
0: Nie mamy tyle czasu.
2: Nie musimy się do kuchni ograniczać, do krajobrazów różnych, do miast, do filmów, do kultury, do piosenek. Co wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas.
0: Koniecznie, 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Fajny ręcznik czeka. Na wakacje przyda się i nie tylko. Za chwilę najnowsze wiadomości, punktualnie o 8, wcześniej Wilki, Son of the Blue Sky.

0: Radio Plus.
1: Dziś stanie przed prokuratorem mężczyzna, który w Bielsku-Białej zaatakował dziewczynki z Ukrainy. Burze, deszcz i grad, uwaga na niebezpieczną pogodę, alarmy IMGW w 10 województwach. Zaczyna nowy etap piłkarskiej kariery. Robert Lewandowski już w Chicago. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora odpowiedzi mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o ewentualnym wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na ten incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej już teraz Michał Rawa.
2: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
3: Na swoją Ukrainę.
4: No, a co pan tak mówi na mnie?
3: Ty, co to nie masz?
4: Może
3: co
4: mnie dotykać?
3: Tak?
2: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował: to, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym co one autobusem miejskim. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć. Burzowa noc w Tarnowie i okolicach. Tamtejsi strażacy mieli kilka zgłoszeń związanych z pogodą. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było prądu. Zalany został remontowany wiadukt, także teren jednej z firm w Niedomicach, gdzie strażacy cały czas pracują. Dziś pogoda także będzie dynamiczna i IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach na południu kraju. Może silnie wiać, niewykluczony grad i deszcz. Uwaga kierowcy, zablokowana ekspresowa 7 w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
5: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
1: Relacjonował rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajur. Na miejscu pracują służby, utrudnienia na trasie mogą potrwać kilka godzin. Teraz Estonia, gdzie w szkołach oklejane są szyby w oknach, to na wypadek ataku dronów. Folia ma utrzymać szybę w całości tak, by jej odłamki w razie eksplozji nie zraniły uczniów i nauczycieli. A to po tym, jak w regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki walki elektronicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wietrzne miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki jest plan tego wydarzenia?
6: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
6: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
9: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
6: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski, bardzo dziękujemy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 6 minut po 8 jesteśmy z wami. To poranek wtorkowy z Radiem Plus i z przebojami z Notą Nostalgii.
2: Dzień dobry, witajcie. 6 minut po 8, tak jak mówiłeś, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Z wami do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A jednak na kuchni się skupimy. Michał z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: O Francji dzisiaj rozmawiamy, bo mają swoje święto. Co najbardziej francuskiego lubicie? Ja muszę przyznać, że kiedyś spróbowałem żabich udek.
3: A udka to chyba jadłam, ale...
1: Delikatne były, fajne.
3: Ale nic więcej.
1: No, a Michał poszedł dalej trochę.
2: Tak, ja spróbowałem ślimaków, aczkolwiek wspomniane tutaj przez ciebie łódka również próbowałem, nie powiem, też są smaczne. No. Natomiast ślimaki spróbowałem raz i od tego czasu, kiedy tylko mam do nich dostęp, to jem. Nawet raz sam spróbowałem, kolega kiedyś do mnie zadzwonił, że jego córka ma ponad kilogram ślimaków i nie wie, co z nimi zrobić. No więc wziąłem od niego te ślimaki, poczytałem sobie troszeczkę, no okazało się, że na dzień dobry to trzeba je przegłodzić.
3: Utknęłam na tym, kiedyś miałam taki przepis i stwierdziłam, tydzień czekać, aż one się wygłodzą i jeszcze je stresować w tym wiadrze, no i zrezygnowałam, no.
2: No, ja jakoś wytrzymałem ten tydzień.
1: Ale
2: i zrobiłem zgodnie z przepisem w sosie cząstkowo-pietruszkowym. Naprawdę bardzo dobre. No, dla tych takich troszeczek, którzy mają wstręt, no to powiem, że są bardzo podobne do grzybków.
3: Mhm. O, ale to patyczkiem tak. Trzeba tam wyjmować tam z tej muszelki potem, tak?
2: Jak jest ślimak mniejszy, to nawet sam wyjdzie. Tak, tak. A patyczkiem łatwo jest to zrobić, to wbrew pozorom.
3: Nie? A tak
2: ale fajne zajęcie.
1: Tak mówimy o kuchni francuskiej, a to przecież pewnie polskie ślimaki tam przecież eksportujemy.
2: No przecież.
1: Dobra, dziękujemy.
2: Zgadza się.
1: Dziękuję bardzo, ale francuskie piosenkę, kino lubisz też?
2: Piosenka, tak. Piosenka.
1: No.
2: Joe Dassin to jest taki ktoś z moich czasów.
3: Pięknie.
1: Ale będzie za kilkanaście minut Edith Piaf na antenie Radia Plus, to polecam.
2: O, jeszcze lepiej. Zresztą w Radiu Plus kilka lat temu wygrałem dwa bilety na Torwar na Mirel Mathieu, nie Edith Piaf, ale ona śpiewała piosenki Edith Piaf.
3: Oczywiście. Świetnie. Piękna historia. Dziękujemy za to spotkanie, Michale. Gorąco pozdrawiamy. Jest kwadrans po 8:00. No to za chwilę obiecana Edith Piaf.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Ty, właśnie ty, będziesz.
0: Radio Plus.

0: Fleetwood Mac i Little Lies na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 8. To poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Harrison Ford został ostatnio przyłapany, jak jeździł na rowerze po Kalifornii.
1: To bardzo dobrze.
0: Tak, on ma 84 lata, wciąż jest w ruchu. Ulubione formy ruchu to rower, jazda na rowerze i tenis.
1: Chociaż jego nazwisko mogłoby się skojarzyć z pewną marką samochodu, ale on na rowerze jednak.
0: Zdecydowanie tak. No dobrze, i jeszcze jak mówi, dużo warzyw, dużo owoców. Zrezygnował z nabiału, co nie jest dobre pomysłem w tym wieku, ale już niech mu będzie. Edith Piaf już teraz, wcześniej obiecana, i Milord.

0: Pan wzywał milordzie? Przypomniał mi się serial. Za 2 minuty w 8:30 Edith Piaf, w związku z tym, że dzisiaj Francja świętuje. Francja 14 lipca ma swoje święto narodowe, a okaże się wieczorem, czy to będzie w pełni święto, bo grają z Hiszpanią na mundialu.
1: No dobrze, czyli europejski pojedynek, mimo że w Ameryce. 28,5 minuty po 8:00 za chwilę w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, a problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Ruszył sezon wakacyjnych wyjazdów, a wraz z nim wzrosła aktywność oszustów. Warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się na wpłatę zaliczki.
2: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji i wpłatę zaliczki. Przed dokonaniem rezerwacji warto poświęcić jednak kilka minut na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
1: Mówiła Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić oferty, w których właściciel namawia do kontaktu lub płatności poza portalem rezerwacyjnym. Zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Wieczorem Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu. Z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A my już dawno obudzeni, już o obiedzie myślimy.
2: Tak, już po śniadaniu dawno.
1: A to
2: i
1: dawno.
2: Kawa była, ja nie
1: wszystko
2: wiem.
1: Było. Ale nie było jeszcze Alt Company i Suzany o poranku dzisiaj?
2: No to posłuchajmy wspólnie. A potem Abba i Hany, Hany. O, deser. Przyda się po śniadaniu.
1: Kompany i Hany i wszystko jest.

0: dość ciekawa dyskusja wywiązała się we Włoszech. Ciekaw jestem, jak ona się skończy, ponieważ historia była taka, że pewna pani przyszła na plażę, kupiła sobie dwa leżaki, parasol, no. Zapłaciła no, wygórowaną sumę, bo to jednak kosztuje, tak. Zwłaszcza w sezonie. No i zrobiła się awantura, gdy sięgnęła później do torebki w ciągu dnia i wyciągnęła kanapki dla swoich dzieci, bo ona z dziećmi przyszła.
1: No to wiadomo, dzieci woda wyciąga, jak to mówią, no i tak. Dzieci chcą jeść.
0: Ale przyszedł ten od tych leżaków i mówi, jak to? Przecież na tej plaży jest zakaz przynoszenia i skonsumowania własnego jedzenia. Nie wolno tak, trzeba w barze zamówić. Aha. A pani odpowiada, panie, tyle zapłaciła za te leżaki, to jeszcze jakbym miała tu codziennie zamawiać dla dzieci i dla siebie, to już dawno by z tymi torbami, z których wyciągnęła kanapki, poszła. Ale tamten się nie dawał, mówi, że oni tutaj. Znaczy już się dyskusja w mediach zrobiła cała i on odpowiadał, że no to nie jest tylko tak, że oni za te leżaki biorą, oni dbają o czystość plaży, o bezpieczeństwo, to dużo kosztuje i dlatego oni tak też sprzedają jedzenie nie tylko na plaży i to nie jest tak, że kanapki tam ktoś przyniesie, zwykle to ludzie przynoszą makarony, owoce, desery, napoje, wszystko przynoszą,
1: o, panie,
0: i nikt nic w tym barze nie kupuje.
1: No to no, trzeba się zastanowić, czy biznes chcemy czerpać z leżaka, czy z baru.
0: Ale po obronie plażowiczów, to ciekawe, stanął prezydent regionu Apulia i on powiedział, że to nie może tak, że to jest dobro wspólne plaża i nie może, że tak ktoś ci zabroni jedzenia kanapek, a ceny leżaków i tak są już wygórowane. O. No i spór się zrobił. Ciekaw jestem, czy się sąd wtrąci, czy jakieś przepisy wejdą w życie, czy co.
1: Oj, ciekawa sprawa. Za chwilę Urszula Rysa na szkle, będzie los Derlio Macarena na antenie Radia Plus. No najlepiej wybierać takie miejsca, no nie są tak mocno zatłoczone. Wtedy wolność, Tomku, na swojej plaży, na swoim ręczniku.

0: Ale te, które są takie regiony we Włoszech i nie tylko,
1: że gdzie trzeba zobaczyć.
0: Kawałek darmowej plaży to jest tłoczno i co tu zrobić?
1: No właśnie, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii i z nutą wakacyjną również, tak jak na przykład ta Macarena.

0: Los Del Rio, Macarena na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie 9 i co, kończymy już dzisiaj.
1: Ale zaczniemy jutro o godzinie 6. Znaczy my kończymy, ale Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu, bo cały dzień warto spędzić z przebojami, z nutą nostalgii i z nami gdzieś tam na boku.

0: Radio Plus.
1: Na jesieni w Polsce pierwsze ćwiczenia koalicji chętnych o paryskich ustaleniach w sprawie Ukrainy na początek. Stanęły pociągi, samochody kierowane na objazdy, utrudnienia po wypadku koło Wadowic, ciężarówka uszkodziła wiadukt. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw koalicji.
2: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
1: Premier skomentował także atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
2: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
1: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
3: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany. Na miejscu pracują policjanci, jest zorganizowany objazd.
1: Relacjonowała Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy Przysienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań. Czy tak się stanie? To zależy od wyników kolejnej kontroli nadzoru budowlanego. I o tym Dawid Olszewski.
4: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
5: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
4: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
6: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
4: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Do osunięcia się fragmentu ściany kamienicy doszło kilka dni temu. W chwili zdarzenia w pobliżu trwały prace budowlane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Konstrukcja o nazwie PRG-09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów.
7: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania. Zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową. Zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PG-09.
1: Wyjaśniała Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. W projekt zaangażowanych było około 40 osób.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, na początek tej godziny.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Enya, Anywhere is w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a gdziekolwiek on jest, dobrze byłoby, żeby się znalazł. O kim, o czym mówię, o tym za chwilę, ale w dużym uproszczeniu ruszymy na górską wycieczkę, a przewodnikiem będzie pies. Ogólnie dziś trochę podróżniczych ciekawostek będzie między jednym a drugim przebojem z nutą nostalgii i o podróże będę was też pytać. W końcu mamy wakacje. Na zegarze 20 minut po 9 teraz.

Kołysanka dla nieznajomej i Perfekt w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Przenosimy się w Tatry Słowackie, po których od tygodnia wędrował biały kundelek i według służb zwierzak przemierzył ponad 140 km. Był m.in. na Krywaniu, przy schronisku pod Rysami, pod Popradzkim Stawem i Szczyrbskim Jeziorem oraz w wielu innych tatrzańskich miejscach charakterystycznych. Nocami schodził w doliny, a o poranku ruszał na wyższe szlaki turystyczne. Jego wycieczka trwała kilka tygodni, aż udało się go złapać do klatki pułapki. Według ratowników ten górski psiak, który niczym kozica zdobywał kolejne szczyty, jest nieśmiały i szukał bliskości człowieka. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich, chociaż to nie koniec tej przygody, bo prawdopodobnie Bernard ma brata, który wygląda identycznie jak on, to jest biały kundelek, i Bernard prawdopodobnie na słowacką stronę Tatr zawędrował z Polski, tym bardziej, że był widywany i fotografowany także po polskiej stronie Tatr właśnie z tym drugim identycznym psem, i ostatni raz widziany ten drugi był w rejonie Doliny Kościeliskiej, więc jeżeli wybieracie się w góry, bądźcie czujni, bądźcie uważni i proszę, powiadomcie ratowników dla dobra psiaka.

0: Radio Plus.
1: Pierwsze manewry europejskiej koalicji chętnych odbędą się w Polsce. Wyciągnięcie ciężarówki spod wiaduktu koło Wadowic potrwa co najmniej 5 godzin. Odłowiona puma z zachodniopomorskiego trafiła do poznańskiego zoo. Jest 10. Marcin Bartnik. Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy na razie bez Polski. Nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
3: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
1: A tymczasem z Ukrainy płyną tragiczne informacje. W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Agresorzy uderzyli 10 rakietami i przeszłą setką dronów. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w kleczy dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
4: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną i Wadowice. Unijne prawo do naprawy już niedługo wchodzi w życie. Konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy, które mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów.
5: Cała ta elektronika, która jest teraz produkowana na świecie, ona przez wiele lat nie była kontrolowana, jeśli chodzi o właśnie tą tak zwaną naprawialność. W Unii Europejskiej marnujemy około 30 milionów ton rocznie tego typu produktów.
1: Mówiła Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji także po zakończeniu gwarancji, ale nie tylko, dodaje Zając.
5: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
1: W Polsce przygotowywany przez UOKiK projekt ustawy przewiduje m.in. dodatkowy rok ochrony dla konsumenta, jeśli zamiast wymiany produktu zdecyduje się na naprawę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma z zachodniopomorskich lasów została już przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Zdaniem weterynarza, który uczestniczył w akcji jej odławiania, to młoda samica.
6: Ta samica jest młoda, być może kwestia roku. Zwierzę wydaje się w dobrej kondycji. Zachowanie może dać podstawy, że zwierzę było oswojone. Stan odżywienia wskazuje na to, że albo przez niedługi czas przebywało w dziczy, albo świetnie sobie radziło ze zdobywaniem pokarmu, co również świadczy o tym, że odłowienie było absolutnie niezbędne.
1: Mówił weterynarz Piotr Aleksandrowski. W poznańskim ogrodzie przejdzie badania i kwarantannę, a być może wkrótce będzie można oglądać pumę na wybiegu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki na początek tej godziny.

Games, People Play, Inner Circle w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 20 minut po 10. Jeśli chodzi o podróżnicze ciekawostki, to może takie bardziej niż podróżnicze, życiowe, bo jest najnowszy ranking Economist Intelligence Unit najlepszych miast do życia na świecie. Ponad 170 miast zostało przebadanych i tutaj brano pod uwagę przede wszystkim stabilność, czyli wskaźniki przestępczości i zagrożenia terroryzmem, opieki zdrowotnej, edukacji, infrastruktury, kultury i środowiska. I na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu jest Kopenhaga w Danii. Polska także jest w tym zestawieniu na 64. miejscu. Jeśli chodzi o miejsce drugie, niedaleko Polski, Wiedeń, a na trzecim miejscu Melbourne w Australii. Na pierwszą dziesiątkę zamyka zaś Japonia i to jest miasto Tokio, a wcześniej na siódmym miejscu jest jeszcze Osaka. Więc można pomyśleć o tych miastach także i w kierunku podróży, żeby się przekonać, czy na pewno jest tak dobrze nawet na chwilę i ewentualnie wtedy zdecydować, czy jednak po prostu są to tylko takie miasta na wizytę, na chwilę właśnie, ale wracamy do siebie.

Iwa Jos i Mitch Ure w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 25 minut prawie pozostało do 11. Wspominałam już o piesku dzisiaj, który wędrował samotnie przez Tatry, ale takie samotne wędrówki po górach i nie tylko są także popularne wśród ludzi. Nazywamy to często wyprawami, pielgrzymkami. Różne są motywy i coraz więcej osób właśnie w takie wędrówki wyrusza. Kilkanaście lat temu na przykład Arkadiusz Winiatorski i Ola Synowiec wyruszyli pieszo w podróż przez dwie Ameryki, a chociaż właściwie to Arkadiusz wyruszył, ale na szlaku spotkał Olę i narodziła się miłość i potem już szli razem. Wiele osób za cel obrało sobie Santiago de Compostela, czyli Camino, drogę świętego Jakuba. Jest też zekranizowana w ubiegłym roku historia zbankrutowanej rodziny, która postanawia przemierzać Kornwalię między innymi po to, żeby sobie ustalić plany na to, co będą w życiu robić. To film z Gillian Anderson, Ścieżki życia, jeżeli ktoś miałby ochotę wrócić albo obejrzeć się pierwszy raz. A teraz do kin wszedł film Wędrówka na północ o dwóch przyjaciołach, którzy ruszają przez szkocki szlak z kolei. I to jest taki film, w którym jest niewiele dialogów, niewiele dowiadujemy się o bohaterach, patrzymy jednak na przyrodę, a także na zmagania bohaterów z tą pogodą lub też owadami, bo latem takie drobne muszki, midżesy potrafią bardzo mocno uprzykrzyć życie w Szkocji, szczególnie na tych górskich terenach, gdzieś tam w Highlandach albo na wyspach Skye i tak dalej. Więc patrzymy sobie na te wszystkie szlaki, słuchamy tych historii ludzi, którzy wybrali wędrówkę i na których tak naprawdę albo są sami, jeżeli właśnie wybierają takie górskie szlaki, chociaż na szlaku też zawsze można kogoś spotkać. Na Camino ponoć nigdy nie jest się samemu. I ja też mam dzisiaj do Was pytanie. Jeśli chcielibyście wyruszyć w taką podróż, być może trochę w głąb siebie, ale właśnie na pieszo, to dokąd by to mogło być i czy to może być właśnie spacer po lesie, bo i tyle Wam wystarcza, czy jednak planujecie jakieś takie dłuższe wędrówki po to, żeby być może sprawdzić siebie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam coś, co przyda się także na szlaku. Ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. Rod Stewart, When I Need You, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Jednym z nich jest Maciej Świrski. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem pijanych nastolatków oraz głos szefa MON-u na temat polskiego wsparcia dla Ukrainy. Jest 11. Marcin Bartnik, Maciej Świrski wśród zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, śledztwo jest prowadzone w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, czym wyrządzono fundacji szkodę w kwocie około 8,5 miliona złotych. Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie polskiej gospodarki oraz wizerunku naszego kraju za granicą. 17-latek nie miał prawa jazdy, a czworo pasażerów było pod wpływem alkoholu. Takie są wstępne ustalenia policji po tragicznym wypadku na drodze krajowej numer 58 koło Szczytna na Mazurach. Późnym wieczorem kierujący Audi 17-latek na zakręcie stracił kontrolę nad autem i czołowo zderzył się z inną osobówką.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Dwóch pasażerów Audi, 19-latek oraz 16-latek, oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Udali się oni do swoich domów. Policjanci ustalili ich miejsce przebywania. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.
1: Powiedziała nam Agata Stefaniak z policji w Szczytnie. To drugi taki przypadek w ostatnich dniach. W weekend na Kaszubach pijany nastolatek prowadził auto, którym podróżowało 9 osób. 5 w środku i 4 na dachu. W wyniku dachowania zginął 17-latek. Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski, tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedź złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes PiS-u zapowiedział to podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie. Dziś do tej deklaracji odniósł się wicepremier Kosiniak-Kamysz.
3: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła? Nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowania? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
1: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Rosja zaatakowała Ukrainę używając 10 rakiet i 135 dronów. Napastował kobietę we wrocławskim tramwaju. Pokrzywdzonych może być więcej. Zatrzymany 50-latek usłyszał już zarzuty, a najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.
4: W środkach komunikacji miejskiej dopuścił się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu osoby pokrzywdzonej w miejscach intymnych. Niewykluczone są kolejne zarzuty. Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które mogły zostać pokrzywdzone.
1: Mówiła Anna Nicer z wrocławskiej policji. Za czyn, którego dopuścił się 50-latek, grozić może do 8 lat za kratami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rzucania lotkami do tarczy rozgrywane były w Tarnowie Podgórskim.
5: Pięknie, przyjemnie. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
6: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej. Okay.
1: Juniorzy na odpoczynek nie mają czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski, tym razem w darcie elektronicznym.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Elton John na początek, a w kolejce m.in. Belinda Carlisle.

Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. Kokomo się nie pojawiło, ale Camino już jak najbardziej, podobnie zresztą jak polskie wybrzeże i polskie góry, ale też i trasy przez Australię na przykład. Pytam dziś o te trasy, które, te szlaki, które wybieracie na przykład, albo chcielibyście wybrać na taką być może samotną wędrówkę, albo we dwie osoby, albo po prostu wędrówkę, lub też pielgrzymkę. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a do oddania mamy ręcznik Radia Plus. Plażowy.

0: Eurythmics i Who's That Girl w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Czasami nie wiemy, kim była ta dziewczyna, z którą na przykład zamieniliśmy kilka słów i idziemy dalej, ale takie są też uroki samotnego podróżowania, samotnego wędrowania. O te wędrówki samotne, między innymi samotne, dziś się pytam i Łukasz w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łukasz, napisałeś, że uwielbiasz samotne wyprawy i od kilku lat pieszo z namiotem przemierzasz roztocze, a w tym roku jest już na początek sierpnia zaplanowana wyprawa w Beskid Sądecki.
1: Zgadza się, dokładnie tak jest.
0: Dlaczego uwielbiasz akurat właśnie samotne wyprawy? Co one ci dają?
1: Taką wewnętrzną adrenalinę, dzięki czemu mogę siebie poznać tak dokładnie. I jestem zdany tylko i wyłącznie na siebie. I to jest dla mnie takie naprawdę mega pozytywne, bo mogę wiedzieć, na ile sobie mogę pozwolić sam ze sobą.
0: Aha, ale to jest też tak, że właśnie wtedy śpisz tylko pod namiotem, kąpisz się w rzece, tak? Czy jednak są jakieś cywilizacje po drodze?
1: Znaczy, to zależy, jaki mam plan na wycieczkę. Najczęściej śpię pod namiotem i kąpię się w rzece, ale czasami zdarzają się też schroniska górskie.
0: I to jest też taka samotna podróż, która jest zawsze samotna, czy jednak zawsze można też kogoś spotkać na szlaku?
1: Znaczy, zależy też od obranej trasy, ale często kogoś tam spotykam, zamieniamy kilka słów, jak to na szlaku, ale z założenia najczęściej sam wędruję.
0: I ten Beskid Sądecki teraz też 6 dni z namiotem będzie. Tak. Już trasa jest konkretna, opracowana, z dala od ludzi, czy jednak schroniska?
1: Będę szedł raczej w okolicy schronisk, będę zaczynał z miejscowości Rytro, przez Sztownicę do Piwnicznej Zdroju.
0: Ile tak dziennie kilometrów robisz wtedy?
1: Tak planuję, tak do 15 kilometrów, mniej więcej, bo będę miał jednak plecak tak z obciążeniem jakieś 25 kilo.
0: No właśnie, to jest też to, że ale z czasem będzie trochę lżej, bo jedzenie się będzie kończyło powoli.
1: Jedzenie akurat mam w lekkiej formie, ale też to prawda.
0: Życzę ci, aby ta wędrówka była jak najbardziej udana i mam nadzieję, że może zabierzesz ze sobą nasz ręcznik od Radia Plus, bo on jest lekki i szybko schnie. Więc może się przyda. Jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Jasne, dziękuję. Więc chciałbym pozdrowić znajomych, rodzinę i przede wszystkim moich kolegów z pracy, z firmy Gustaw, także pozdrawiam serdecznie.
0: Do pozdrowień się dołączam, wszystkiego dobrego i wracaj cały i zdrowy z wędrówki. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Wulewu i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany w sprawie 8,5 miliona złotych strat w Polskiej Fundacji Narodowej. 100 kilogramów narkotyków w jednym z mieszkań w Gdyni. W Paryżu trwa defilada z udziałem m.in. polskich F-16. Jest 12. Marcin Bartnik. Trwają przeszukania. Dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 organizowała Polska Fundacja Narodowa. Świrski był wtedy jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych prezesem. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
1: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji w kwocie około 8,5 miliona złotych. Chodzi o kampanię, która uderzała w 2017 roku w niezależnych sędziów. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w żłobku i firmie cateringowej w Toruniu. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci, z podejrzeniem salmonelli.
3: Zatelefonował do nas ten szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce. Więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
1: Powiedział nam rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. Hurtownia narkotyków w Gdyni. W jednym z mieszkań policja znalazła 100 kg środków odurzających, m.in. marihuanę, amfetaminę i mefedron. Zatrzymani 37-latka i 38-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w tej sprawie.
4: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
1: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obojga podejrzanych. Grozić im może do 12 lat więzienia. Hulajnogi elektryczne z morą pieszych i policjantów. W Bełchatowie doszło do nietypowego potrącenia. Rozpędzony użytkownik jednośladu przejechał po stopach funkcjonariusza w czasie patrolu.
5: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim.
6: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać?
5: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Była to osoba nieletnia, czyli to będzie już rozpatrywał sąd, wydział rodzinny i nieletni.
6: No i to pokazuje, że konsekwencje takiej brawury czy nadmiernej prędkości mogą być poważne.
5: Zgadza się.
1: Z szefem drogówki w Bełchatowie Jarosławem Popławskim rozmawiał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Paryżu trwa defilada z udziałem polskich myśliwców F-16 na polach elizejskich z okazji francuskiego święta narodowego. Maszerują wojskowi. W wydarzeniu uczestniczą żołnierze państw koalicji chętnych, w tym reprezentacja Wojska Polskiego oraz 2 polskie myśliwce.
7: Monsieur le Président de la République, composé de la musique de la Garde républicaine.
1: Uroczystości odbywają się dzień po spotkaniu przywódców koalicji chętnych w Paryżu, w którym uczestniczył m.in. premier Donald Tusk. W tegorocznej defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz Berlin. Take My Breath Away. Dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 minut po 12. Radio

Jedna z tych ballad, które po prostu się kocha, Budka suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie, tekst Andrzej Mogielnicki, muzyka skomponowana przez Jana Borysewicza z pomocą Romualda Lipki. No a co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale istnieje też wersja tej piosenki w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, Stachurskiego Jacka, a także pana Piotra Frączewskiego, także no, nieźle. Warto sobie zajrzeć i sprawdzić w internecie, myślę, że wszystkie bardzo sympatyczne. W Radio Plus za chwilę Albano i Romina Power i Felicita, no a ja mam tę przyjemność, żeby przypomnieć, że z niektórymi z nas będziemy się widzieli już w sobotę na koncercie Albana, także duetu Ricky Poveri. Koncert w sobotę, będziemy z Markiem Sierockim na żywo przed koncertem opowiadali o tym, co tam się będzie działo, a tak naprawdę zaczynamy już w najbliższy piątek od godziny 12:00.

przyjemnie rozkołysani, no bo w końcu mamy wakacje, prawda? Także trzeba korzystać, zwłaszcza jeżeli ktoś na urlopie, no to to już w ogóle w rytm takich utworów można odpoczywać. UB40, Red Wine w Radiu Plus. No i pogoda nam się zmienia i cieplej będzie już właściwie od jutra. Pewnie bardziej to będziemy czuli, nawet dzisiaj czujemy. A w czwartek możliwe, że nawet upalnie. Na północnym zachodzie lokalnie może się pojawić do 31 kresek, czyli jak się ktoś stęsknił za upałami, to już niezługo. A teraz proszę bardzo, muzycznie, wiatr zmian, Wind of Change w Radiu Plus i Skorpionsi.

Paweł Stasiak, zespół Papade. Pozdrawiam bardzo wakacyjnie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Trzymajcie się ciepło. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

No takie historie lubimy najbardziej. Ty najstory po prostu. Papa Dance to za nami, przed nami godzina 13, a w Radiu Plus pora na wiadomości dosłownie za chwilę, które będzie miał Marcin Barcnik.

0: Radio Plus.
1: Nawałnica w Jeleniej Górze zalana jest jedna z głównych ulic w mieście. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia miała wypadek, wioząc 9-letnią wnuczkę. Czy Polacy potrafią spędzać urlop bez smartfona? Jest 13. Marcin Bartnik. Oberwanie chmury w Jeleniej Górze. Nawałnica, która trwała pół godziny, doprowadziła do zalania jednej z głównych ulic w mieście. Woda wdarła się też na podwórka i do piwnic. O szczegółach Błażej Stachewicz.
2: Zaczęło się przed południem, deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
1: Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Będą one obowiązywały do jutrzejszego poranka. Na terenach objętych burzami, szczególnie w miastach, może dojść do podtopień. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia wiozła 9-letnią wnuczkę i doprowadziła do groźnie wyglądającej kolizji. Na zakręcie kierująca straciła panowanie nad swoim Nissanem, a samochód przewrócił się na bok.
3: Jak się okazało, 67-latka była pijana, miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, jechała ze swoją 9-letnią wnuczką. Policjanci zatrzymali prawo jazdy tej kobiety. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
1: Mówiła Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na szczęście ani dziecku, ani kierującej nic poważnego się nie stało. Złamał kręgosłup na zjeżdżalni 15-latek, który w czerwcu uległ wypadkowi w nowo otwartym akwaparku w Raciborzu na Śląsku. Jest już po skomplikowanej operacji.
4: Nasi ortopedzi zastosowali u pacjenta mało inwazyjną metodę stabilizacji. Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek.
1: Powiedział nam rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Wojciech Gomułka. W najbliższych dniach nastolatek ma rozpocząć rehabilitację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz pytanie, czy Polacy potrafią spędzać urlop offline? Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
5: Nie potrafię, musi być telefon.
1: Dlaczego?
5: No nie wiem. No.
6: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
7: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
8: Nawet nie w kościele i patrzy, co tam pisało, a dopiero na urlopie.
6: Czasy przyszły. Taki znak czasu.
9: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
1: A dlaczego warto na urlopie być offline?
9: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
1: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
9: Tak, oczywiście.
1: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Michael Jackson już teraz w Radio Plus. Smith Criminal. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 13. Radio Plus.

Jeśli wakacje, to oczywiście podróże, także te muzyczne. Tutaj wybraliśmy się do Francji, było bardzo miło. My Goldfields i Meg Reilly. A na propos takiego podróżowania, to czytam teraz w internecie, że brytyjskie Bath oficjalnie zostało uznane za najszczęśliwsze miasto świata w takim prestiżowym rankingu magazynu Time Out. No to jest historyczne uzdrowisko, zdeklasowało konkurencję, ale my w Polsce też mamy powody do świętowania, bo znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, zaraz za Panamą, za Guadalajarą, a konkretnie znalazł się Kraków, piękny, cudowny, który przecież każdego roku miliony turystów odwiedzają, zresztą często. Trudno się dziwić, prawda?

No, pięknie się zrobiło, ponad 5 minut fantastycznego grania Mike and the Mechanics i Silent Running w Radiu Plus. Dzisiaj mamy 14 dzień lipca, czyli już właściwie jesteśmy w połowie lipca, a w kalendarzu Światowy Dzień Szympansa i Dzień Rekina. No, takie zwierzęce klimatu się pojawiły, to pozdrawiamy wszystkie zwierzaki i te, które na powierzchni, i te, które pod powierzchnią. Teraz Czesław Niemen, Seno Warszawie.

A piękne zakończenie tej godziny, Cat Stevens i Wide World. A powoli zbliżamy się do 14 w Radiu Plus, już za chwilę pora na najświeższe wydanie wiadomości, które będzie dla nas miał Marcin Bartnik.

0: Radio Plus.
1: Nawałnica w Jeleniej Górze uszkodziła magazyn, ewakuowano ponad 100 osób. PiS popiera wsparcie dla Ukrainy, Jarosław Kaczyński dementuje wypowiedzi Przemysława Czarnka. Dziś pierwszy półfinał mundialu, Francja-Hiszpania. Jest 14, Marcin Bartnik. 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji służb, ale ich liczba wciąż rośnie. Przez Jelenią Górę przeszła gwałtowna nawałnica, powaliła wiele drzew, doprowadziła też do podtopień.
2: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
1: Uszkodzony został też budynek magazynowy, dodaje Krzysztof Zakrzewski, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
2: Prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj w wyniku silnego wiatru i dużego opadu została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostało ewakuowane 123 osoby.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Możliwe są nawet podtopienia. Ostrzeżenia RCB mówią z kolei o przerwach w dostawach prądu, silnym wietrze i gradzie. Prokuratura w Zabrzu wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mundrowi zostali wezwani z soboty na niedzielę do awantury domowej. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
3: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
1: Wyjaśniał Adam Strzotka z zabrzańskiej policji. Bezpośrednią przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona sekcja zwłok. Prawo i Sprawiedliwość popiera wsparcie dla Ukrainy. Jarosław Kaczyński zabrał głos po wypowiedziach Przemysława Czarnka. Prezes PiS-u zapowiedział, że zostaną one wyjaśnione przez kierownictwo partii. Przypomnijmy, Przemysław Czarnek powiedział wczoraj w TV Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, m.in. poprzez wstrzymanie finansowania zbrojeń. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić zagrożenie. Znaki miałyby pojawić się w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
1: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów. Kierowcy mają również zakaz korzystania podczas jazdy z telefonów, jeśli trzymają je w ręce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, Francja-Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. Jakie nastroje w obu ekipach, to sprawdzał Michał Rawa.
5: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembele i Doué spędzają mu sen z powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
1: Jutro o tej samej porze, czyli 21:00, drugi półfinał Anglia-Argentyna.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A na dobry początek tej godziny Roxette i Joyride w Radio Plus. Janek Pasterski, dzień dobry.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Wyjątkowo słoneczny przebój od Bonnie M i Sunny i faktycznie tego słońca w najbliższych dniach będzie coraz więcej i coraz cieplej nam się zrobi. Także no tak jak chyba powinno być w wakacje, w trakcie urlopów. A w związku z tym, skoro urlopy to często wyjazdy nad różnego rodzaju wodę, my mamy ręcznik plażowy. Gdyby ktoś chciał od Radia Plus, to już teraz śmiało zapraszam, możecie pisać do mnie SMS-y pod 691 141 141.

0: Bałkańskie rytmy w Radiu Plus, to Kaja i Goran Bregowicz, a ja tymczasem dodzwoniłem się do Gosi z Warszawy. Gosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie ręcznik plażowy, mam nadzieję, że się przyda w tym sezonie.
1: Super. Super, bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Wybieramy się nad Mazury i nad Polskie Morze w tym miesiącu.
0: Proszę, czyli już niedługo, tak? Przełom lipca,
1: tak.
0: Sierpnia, fajnie. To ja w takim
1: razie
0: ręcznik wysyłam. No, życzę dobrej pogody i przyjemnego urlopu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

Polska grupa 2 plus 1, ale tutaj po angielsku, easy come, easy go, łatwo przyszło, łatwo poszło, a za chwilę o godzinie 15 pora na wiadomości w Radiu Plus. Zapraszamy już teraz.

0: Radio Plus.
1: Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem był 30 km od Ustki. Potężna nawałnica przeszła przez Jelenią Górę. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Wrócił już na wolność osłabiony Bielik, znaleziony w nadleśnictwie Włocławek. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
2: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Mówił szef MON-u i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
2: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grat i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu. Po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano 120 osób. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy.
3: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grat na dodatek, na koniec. Na skarpach, kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
4: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
5: Gdzie było ciemno. No i przelotny grad nawet był.
6: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia. Czyli na ściana deszczu, wiatr, dużo wody. No i tak, takie skutki, jak pan widzi.
7: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
5: Pozalewało trochę w nic. Banku zalało nawet, galerię.
6: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie. Liczymy na to, że będzie słabsze.
1: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Uszkodzenia są poważne. Pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad Krajową 52 w Kleczy Dolnej. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Choć samochód udało się w końcu wyciągnąć, to naprawa dopiero się rozpoczyna, mówi Piotr Kamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
8: Przygotowujemy się do przeprowadzenia niezbędnych napraw. Do czasu naprawy pociągi regionalne będą zastępowane komunikacją autobusową. Natomiast pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami objazdowymi przez Oświęcim i Skawinę.
1: Wiadukty w Kleczy Dolnej koło Wadowic to najczęściej uszkadzany wiadukt w Małopolsce. Mimo licznych ostrzeżeń, kierowcy ciężarówek regularnie próbują przejechać pod zbyt niską konstrukcją, co kończy się zaklinowaniem pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nabrał sił pod okiem leśników i został wypuszczony na wolność. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w nadleśnictwie Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
9: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
1: Mówi Hubert Zienowski z nadleśnictwa Zamrzenica. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom. Najczęściej trafiają tam bociany, myszołowy i jeże.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus teraz Effort David Words. I to już 6 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Wojciech Gąsowski i jego już kultowe prywatki, ale no prywatki, taką nazwę ma również taneczny czas w Radio Plus, zwykle w piątki i w soboty od 20 do północy, ale ponieważ mamy wakacje, to Marek Sierocki gra dla nas od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, no i dzisiaj takie taneczne rytmy od 20 w Radio Plus na pewno się pojawią.

Wyjazdy nad Polskie Morze ewidentnie kojarzą się z tym właśnie numerem. Ja mam wrażenie, że jeśli Bałtyk, to właśnie Kaoma i Lambada z każdego możliwego głośnika. No i dobrze. To za chwilę w Radiu Plus Tyler Dane, a już teraz nieco wolniej, ale za to pięknie, Tadeusz Woźniak.

Jeanette i Por que te vas. To na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego, udanego popołudnia.

0: Radio Plus.
1: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia. Siłowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury? Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego. Sprawdzają, czy była tam rezydencja pierwszych władców piastowskich. Prace archeologiczne w Gnieźnie. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze nad Polską, IMGW wydało ostrzeżenia nawet trzeciego najwyższego stopnia. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie na południu kraju. Czerwone alerty wydano m.in. dla Dolnego Śląska i Katowic. O sytuacji na Śląsku nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
2: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11. 16 listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
1: Tymczasem w Jeleniej Górze strażacy nadal walczą ze skutkami potężnej nawałnicy, która przeszła nad miastem.
3: Strażacy interweniowali w regionie już ponad 150 razy, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Mieszkańcy mówią o Armagedonie lub ścianie wody. Wody, która zawaliła halę produkcyjną, zmuszając do ewakuacji 120 osób. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych w mieście.
4: Ja nie pamiętam takiej ulewy.
5: W windzie woda ciekła.
4: Na skarpach kupę drzew, gałęzi.
6: Parasole latały, krzesło latały, z sufitu ciekło.
7: Pozalewało trochę w nic, banku zalała nawet, galerię.
8: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
3: W wielu miejscach kierowcy próbujący forsować zalane drogi blokowali się w wodzie, uniemożliwiając przejazd wozom strażackim jadącym do interwencji.
1: O czym informował Błażej Stachewicz. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy najpóźniej jutro wrócą do swoich mieszkań, ustalił nasz reporter. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano, ale nie wszyscy będą mogli jeszcze wrócić do budynku.
10: Dzisiaj, najpóźniej jutro mieszkańcy części obiektu przy ulicy Sienkiewicza plus oficyny będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
11: A mieszkańcy, którzy są najbliżej tej usterki?
10: Nie, w dalszym ciągu nie. Dopiero kiedy będzie przeprowadzona ostateczna, całkowita naprawa tej ściany. To jeszcze potrwa.
1: Zapewnia Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony w czwartek z wyjątkiem ciężarówek i autobusów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne. Przy kościele świętego Jerzego archeolodzy sprawdzają, czy znajdowała się tam rezydencja pierwszych władców piastowskich.
12: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.

0: Radio Plus.
1: Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Tragiczny wypadek w gminie Darłowo. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Robert Lewandowski już w Chicago. Dziś oficjalna prezentacja. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. To w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo.
2: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację śledzi nasz wrocławski dziennikarz Krzysztof Staszkiewicz. Jakie są najnowsze informacje od strażaków?
3: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
1: A IMGW ostrzega przed kolejnymi nawałnicami na południu Polski. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Śląsku i Dolnym Śląsku. Pojawiły się też ostrzeżenia hydrologiczne.
4: Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego. Noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę.
5: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
1: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer, który będzie podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
6: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu z drużyną. Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20:30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
6: A szansa na debiut Lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.

0: Radio Plus.
1: Strzały na ulicach Wejherowa. Jedna osoba w stanie krytycznym. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez CBA. Jest komentarz rządu. Już trenuje z drużyną. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzały w Wejherowie, ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala, jego stan jest krytyczny. Na miejscu przy ulicy Przemysłowej interweniowali policjanci.
2: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
1: Relacjonuje Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
3: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
4: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
3: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
1: To właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
5: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi, źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
1: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
6: Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
7: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
1: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już trenuje z nową drużyną. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Dziś oficjalna prezentacja Polaka w amerykańskim klubie. To wszystko obserwuje nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Pierwsze 15 minut treningu było otwarte dla mediów. Na boisku treningowym mogliśmy obserwować klasyczną rozgrzewkę, czyli grę w tak zwanego dziadka. Potem była krótka przebieżka i powrót do piłek. Strzałów na bramkę, czyli tego, co lewy potrafi robić najlepiej, nie oglądaliśmy. Musimy poczekać na pierwszy mecz Polaka w nowych barwach. Debiut będzie możliwy już w piątek w nocy polskiego czasu. Rywalem będzie Vancouver Whitecaps, a dziś jeszcze oficjalna prezentacja i o 20.30 konferencja prasowa Lewandowskiego i jego nowego trenera.
1: To był Michał Skolimowski.

0: Radio Plus.
1: Pilna narada z wojewodami i służbami. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Są zarzuty dla mężczyzny z Bielska-Białej. W autobusie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Lewandowski trenuje już w Chicago. Przed nami oficjalna prezentacja. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada z wojewodami i przedstawicielami służb mundurowych. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz bierze udział w sztabie dotyczącym sytuacji pogodowej na południowym zachodzie kraju. A ta jest dynamiczna. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Do późnego popołudnia strażacy interweniowali już ponad 640 razy. Ze szczegółami Krzysztof Staszkiewicz, gdzie było najgorzej?
2: To województwo dolnośląskie. Tutaj strażacy musieli interweniować ponad 300 razy. To głównie usuwanie powalonych drzew czy połamanych gałęzi, ale także wypompowywanie wody z posesji. W okolicach Jeleniej Góry wiatr zerwał dach w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. Ciężko jest także na Śląsku czy w Małopolsce. Tutaj strażacy wyjeżdżali dzisiaj po około 90 razy. 50 interwencji odnotowali za to strażacy z województwa podkarpackiego.
1: Aktualnie grzmi nad województwami łódzkim i świętokrzyskim. Alerty IMGW dla południa kraju obowiązują do 23. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.
1: Mówi Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Tymczasem policjanci alarmują. Tylko w ubiegłym roku odnotowano blisko 1200 przestępstw z nienawiści. To wzrost o ponad 30%.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Przepisy uznają taki najem za usługę hotelarską, a wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
6: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Przeciwna temu była minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trenował z drużyną, przed nim jeszcze prezentacja i konferencja prasowa. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Lewy zamienił Barcelonę i Hiszpanię na Stany Zjednoczone. Na ten ruch optymistycznie patrzy były zawodnik strażaków Tomasz Frankowski.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. No oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania. Warunki treningowe i stadiony są wysokiej klasy.
1: Szansa na debiut Lewandowskiego w nowych barwach w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki na początek dzisiejszego spotkania Chris Ria w jego wykonaniu Touche d'Amour, Ace of Hearts i Josephine.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie przeboje, oto formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, potem Budka Suflera, Takie Tango, Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także Krzysztof Krawczyk w piosence Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną.

To był niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz, potem grupa Papa Dance Kamikaze Wróć, a także Halina Benedyk w piosence Mamy po 20 lat.

śpiewała Halina Benedyk, piosenkę, której zaczęła się jej wielka kariera. Mamy po 20 lat. Teraz już grupa Kombi, Nasze Rendezvous, potem Izabela Trojanowska, Wszystko, czego dziś chcę, Renata Zaremska i Noc z Renatą, a także grupa Bolter w piosence Daj mi tę noc.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klimaty dyskotekowe z drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Na początek zespół, który towarzyszył Barry White'owi. To Love Unlimited Orchestra w ich wykonaniu Life's Theme. Potem Barry White, Let the Music Play, będzie też Tina Charles i I Love to Love.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie elektroniczne klimaty dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek supergrupa Visage i Fade to Grey, potem Pet Shop Boys, West End Girls, a także grupa Human League i Don't You Want Me.

To był zespół Human League i Don't You Want Me, a przed nami Patrick Cowley, Technological World, potem grupa OMD, So In Love, a także grupa Kraftwerk w nagraniu The Model.

Przed nami perkusista i klawiszowiec Mark Serone w utworze Supernature. Potem Donna Summer, I Feel Love, Giorgio Moroder, From Here to Eternity i na koniec tego miksu kanadyjska formacja Transexy, Living on Video.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Nie miałem prawie nic.